0: Bwerani kumwata mwafika machibesa didi. Machibesa didi zina na chisa chitolongeremwe.
1: Apa mwikubena, mene Fernando Mawane kubira kubuli.
0: Ah, mbuya menu Fernando.
1: Mizona.

0: kanu bekele kufutbol mbatile kiriranzu.
1: Takuta, takuta, takuta mbuya. Mapeta dida semana kuna imwe kukaya.
0: Takuta maningi takuta.
1: Chao, chao.

anya kuva Radio Mosambiki ifana ngonda Misangani tripano nzidzino kononi tabwera kuba kuba bwera na chipembo cha Misangani pakati pano ninga musadziwa nzidzino ngafika ifana ngonda Misangani tisonana pano pa Radio Mosambiki bwera zateketa chipembo cha Misangani basi basieni ini pano nkonzo chipembo cha Misangani dzinanga ndini Jose João Antonioki ninga musadziwa nzidzino ngafika ini ngabwera ndeketa nisabwera mbona nza